sene galma jaw xormaram tiam yasin pat mam je mer la mo jek nek mer ni ku ñu ci senegal ñe smer agablay smer akati smer